南菜 nonga, so tayo de gada, Royanja, dotsu, gonsuze, eating sea, Akijudo, ra, gurro, donjo yega, tan kogiga, nebula, nyanjo rumuze, do you ting sea, kogiga, rumuga, puzzo, olin rumado, olin chua, olin chia, de yi, toma, jaja si si, takogi de yi jaja yi tadu, joma yega za kalandawana, takogi, juga, rumuga, yanda gada, zalan yonla, jago munchua jezu, jiwana, don sanga, insa tu si. Kukiga, rumu, ganjon, manjon da juwana, nazaga, kuyo toma, sanzinga, kitaga, kinsa si.

0: dana deshe chi sabiwen to njorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchen je hingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.